0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak.
0: Nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

Witaj w kolejnej porcji ciemności, gdzie czas traci sens, a jedyne co ma znaczenie, to ten bit dudniący w twoich uszach. Pamiętasz rok 1982, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Poltergeist, nie wiedząc, że ekipa techniczna użyła prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze niż gumowe rekwizyty? Wyobraź sobie tę absurdalną oszczędność, kiedy płyniesz w wodzie pełnej kości, które jeszcze niedawno kogoś definiowały, a wszystko w imię budżetu i nędznego efektu specjalnego. To dopiero jest pojechany klimat, idealny na te bezsenne godziny, w których wszystko wydaje się odrobinę bardziej złowrogie niż w pełnym słońcu. Nie przejmuj się jednak, bo w X-Vibe serwujemy tylko dźwięki, które nie gryzą, więc daj się ponieść. Teraz Khalid i Young, Dumb and Broke w X-Vibe.

0: high school kids.
1: Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

Marek z Radomia pisze, że w sumie nie chce mieć dzieci, bo nie chce patrzeć, jak jego geny przegrywają z rzeczywistością. Co jest w sumie całkiem logicznym powodem, żeby w końcu zapytać, dlaczego właściwie nie my? Choć pewnie w tym utworze chodzi o coś mniej nihilistycznego. Zostawiam cię z tym ciężarem w radiu X-Vibe. Leci Robert Redwijk i Warum eigentlich nicht wir? Dla ciebie od kogoś, kto wreszcie przestał

Pamiętasz, jak w 2006 roku twórcy filmu Auta ukryli w tłumie kibiców prawdziwe mikrofony, żeby nagrać twój autentyczny, bezmyślny bełkot podczas wyścigów? Bo w X-Bike nikt nie potrzebuje scenariusza, żeby brzmieć jak totalny obłęd. Więc lepiej zostań w tym rytmie, gdy wideo zaraz zaserwuje środę, czwartek w radiu X-Vibe.

znowu wybiła ta godzina, kiedy cienie w pokoju stają się nieco zbyt aktywne, a kawa smakuje jak popiół z cygar dziadka. W czasie audycji w X-Vibe serwuję Ci dawkę rzeczywistości, która mogłaby wystraszyć nawet karalochów. Bo czy wiesz, że w 1986 roku podczas kręcenia filmu Poltergeist 2 klątwy stały się niemal częścią scenariusza, kiedy dwa ciała aktorów faktycznie zeszły z tego świata tuż po zdjęciach, co sprawiło, że ekipa zaczęła podejrzewać użycie prawdziwych szkieletów zamiast gumowych rekwizytów, bo były tańsze i bardziej autentyczne. W tym całym makabrycznym rytmie życia teraz Lone Tusker i Out of My Head płyną prosto w Twoje słuchawki w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran i zastanawiasz się, dlaczego w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów do sceny w basenie. Bo plastikowe modele były po prostu za drogie, a ekipa uznała, że autentyczne kości z Indii dodadzą całości odpowiedniego klimatu obłędu w czasie audycji w X-Vibe. I nikt nawet nie mrugnął okiem, że trupy robią za statystów w kinowej rozrywce dla mas. Czyli w sumie nic nowego, bo świat zawsze był lekko popieprzony w rytmie nightmarek. Choć przynajmniej nikt wtedy nie udawał, że jest taki pewny siebie, jak goście, którzy wpadają teraz w ten beat. Więc czas na totalny odlot z LMFV.

I'm sexy and I know it. X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

W 2004 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby nagrać ciszę i sprzedać ją jako dzwonek na telefon, co zarobiło miliony, bo ludzie woleli płacić za brak dźwięku niż za irytujący pisk. To dopiero nightmare kapitalizmu w X-Vibe. Dlatego teraz czas na trochę dźwięków od Mark Ambor i Belong Together w X-Vibe.

znowu zaczniesz liczyć barany w X-Vibe, wiedz, że w roku 1986 świat filmu przeszedł dziwny etap fascynacji żywymi trupami, a dokładniej czarną komedią, w której to zwłoki w lodówce stają się gwiazdami wieczoru. W czasie, gdy wszyscy wierzyli w świetlaną przyszłość technologii, pewien reżyser postanowił uczynić z martwego ciała najbardziej nieprzewidywalnego aktora, co było równie absurdalne jak wiara w to, że moda na trwałą ondulację kiedykolwiek przeminie. Życie to w końcu nieustanny bieg między chłodnią a ścianą, a ten bit, który zaraz usłyszysz, to czysta emocja, bez żadnych trupów w szafie. Teraz Edyta Górniak i To nie ja w X-Vibe.

Marek z Żoliborza nie może zmrużyć oka, bo jego kot od godziny próbuje polować na własny ogon, a on sam ma ochotę dosłownie dostać to, czego tylko zapragnie, co w sumie oznacza po prostu nieprzerwaną 8-godzinną drzemkę. Lecimy z tematem w Radiu X-Vibe. Saimeo i Kevin Kairos z numerem Whatever You Like. Dla Marka, od nocnego radiowego kumpla.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

ciemność za oknem gęstnieje jak stary olej silnikowy, a ty siedzisz tam i zastanawiasz się, czy świat w ogóle jeszcze istnieje poza tym jednym punktem w X-Vibe. W czasie audycji Night Marek zawsze serwuje ci dawkę rzeczywistości, która smakuje jak metal. Pamiętasz rok 1984, kiedy to szaleństwo wokół filmu Gremliny rozprzestrzeniło się jak wirus, a ludzie autentycznie bali się zostawiać swoje zabawki w ciemności, bo ktoś puścił plotkę, że te gumowe stwory potrafią same zmieniać pozycję w nocy, co było kompletnym absurdem, bo przecież to tylko kawałki lateksu i taniej elektroniki. Ale strach przed tym, że twoja własna szafa może uknąć przeciwko tobie spisek, był bardziej realny niż wtedy przyznawano. Więc teraz puszczam ci coś, co wbija się w rytm serca. Jeremy oraz 50 Cent i ich Down On Me w X-Vibe. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know.

roku 1982 roku filmowcy wpadli na genialny pomysł użycia prawdziwych ludzkich szkieletów na planie ducha, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty. I tak oto obsada grała w filmie grozy z martwymi gośćmi w tle, co w sumie tłumaczy ten dziwny bit w powietrzu. A teraz Sabrina Carpenter i jej Feder w X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

siedzisz znowu w ciemnościach, a jedyne, co cię trzyma przy życiu, to ten jednostajny beat w X-Vibe. Więc posłuchaj o tym, jak w 1986 roku pewien człowiek postanowił nakręcić film o najbardziej przereklamowanym romansie w historii punka i kompletnie stracił nad tym kontrolę. Gary Oldman tak bardzo wszedł w rolę Sida Vicious'a, że trafił do szpitala z wycieńczeniem, bo dieta oparta na whisky i papierosach to jednak średni pomysł na życie, nawet jeśli udajesz ikonę upadku. A ten cały absurdalny klimat obłędu, w którym aktor niemal zabił się dla roli, idealnie wpisuje się w dzisiejszą noc. Więc posłuchaj, jak Robert Gawliński śpiewa o tej toksycznej miłości w Radiu X-Vibe. Oto

Marek z Żoliborza nie może zmrużyć oka, bo jego kot od godziny próbuje polować na własny ogon, a on sam ma ochotę dosłownie dostać to, czego tylko zapragnie, co w sumie oznacza po prostu nieprzerwaną 8-godzinną drzemkę. Lecimy z tematem w Radiu X-Vibe. Saimeo i Kevin Kairos z numerem Whatever You Like. Dla Marka, od nocnego radiowego kumpla.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

kolejny obieg wokół własnej osi zaliczony. A ty wciąż tkwisz w tym samym fotelu jak postać z kiepskiego horroru klasy B. Pamiętasz rok 1984, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Gremliny? Niby słodkie pluszaki, ale po karmieniu po północy zmieniały się w krwiożercze bestie. W sumie to niezły opis tego, co czujesz, gdy próbujesz zasnąć, a w głowie gra ci nieustanny bit. Technologia tamtych lat była równie nieprzewidywalna, co te małe potwory. Bo kto mógł przypuszczać, że zabawka stanie się ikoną zepsucia? Teraz czas na małe pęknięcie w rzeczywistości, bo Rikston i ich Me and My Broken Heart lądują prosto w eterze X-Vibe.

Andrzej, tutaj jest oszust. Słuchaj, ledwo ciągnę z tą przeprowadzką, więc puść mi w końcu Ritual od I Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora, bo inaczej zwariuję w tym Radio X Vibe.

Dobra, siedzisz w tym mroku razem ze mną, a za oknem świat powoli traci ostrość, tak jak wspomnienia z lat 90., w których to w 1996 roku pewien człowiek postanowił nagrać płytę składającą się wyłącznie z ciszy, co było totalnym obłędem, bo ludzie płacili za to pieniądze, żeby w skupieniu słuchać braku dźwięku. A teraz w X-Vibe serwujemy Ci coś znacznie bardziej treściwego, bo przecież nikt nie potrzebuje więcej pustki, kiedy w głowie i tak masz już wystarczająco dużo szumu. Więc niech ten beat wreszcie zacznie płynąć przez Twoje głośniki, bo zaraz odpłyniemy w stronę, gdzie gwiazdy układają się w zupełnie inny, nieco bardziej chaotyczny niż zwykle wzór. Teraz Lady Punk i utwór Dobra Konstelacja w X-Vibe.

która dla normalnych ludzi jest porą wstawania, a dla nas momentem ostatecznego odklejenia od rzeczywistości w X-Vibe. W 1997 roku świat oszalał na punkcie Tamagotchi, czyli plastikowego jajka, które miało symulować życie, a w praktyce uczyło dzieciaki, że każda forma istnienia prędzej czy później kończy się cyfrowym zgonem z powodu braku karmienia. Pamiętasz to pikanie o 3 nad ranem, kiedy twój cyfrowy zwierzak zdychał w męczarniach, bo zapomniałeś go nakarmić wirtualną papką? To był szczyt technologicznego absurdu, gdzie za garść plastiku płaciło się fortunę, żeby poczuć dreszcz odpowiedzialności za piksele. Teraz w rytm nadchodzącego przypływu Saxena i Riptide w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

to był definitywnie odlot, chociaż trochę zbyt wygładzony. Teraz pora na Japanese Boy, czyli idealny moment, żeby przestać udawać, że wiesz, o czym śpiewają. Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Władysława Skonina tutaj. Kurczę, przypomniało mi się lato 99 i muszę usłyszeć, no, Imagination od Bellu i Sam, bo inaczej zwariuję w tym Radiu X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: On a Saint Laurent jacket. Bitch, be careful when you dumping your action. I ain't no sucker, I ain't cuffing no action. The streets raise me, I'm a whole bastard.
1: Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który już trzeci dzień w rzędu próbuje się odgonić od tych irytujących powiadomień o rzekomej wygranej w loterii. Więc skoro te maile wracają do niego jak bumerang o każdej porze dnia i nocy, dedykuję mu utwór The Rhythm of the Night zespołu Korona, żeby poczuł, że ta nocna rytmika spamerskich ofert to w końcu jego prywatny parkiet w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był Out My Head od Topic i A7S X Vibe. Wiedziałeś, że Topic, zanim podbił listy przebojów, pisał piosenki dla innych w swojej sypialni? Co tylko potwierdza, że talent potrzebuje spokoju, a nie wielkich studiów. To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Rimini Project. Zostań z radiem X Vibe.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved.

skoro już powiedzieliśmy goodbye, to wypadałoby wreszcie wyjść, zamiast stać w progu jak natręt. Ale zaraz, znowu bye bye bye? Ktoś tu ma ewidentnie problem z domykaniem spraw. Radio XY.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Miałeś high hopes, a teraz dostaniesz Take It As Game Vocal, czyli najpierw wielkie nadzieje, a potem... Cóż, życie to po prostu zwykła ustawka, w której i tak przegrasz. Radio X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

To była Lola Young in Massive X Vibe. Czy wiesz, że ta artystka zaczęła pisać teksty już jako 11-latka, żeby wyrzucić z siebie nadmiar emocji? To następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Blondie. Zostań z radiem X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Bogu miła, Skoszalina z tej strony. Kurczę, jak tak patrzę w lustro, to chciałabym mieć znów 20. Więc puszczajcie Black Beatles od Race Remords Gucci Mane. Bo w Ride X Vibe przynajmniej nie udają, że czas stoi w miejscu.

0: Film Spa.
1: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
2: Shoutbox.
1: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

byłeś taki humble, a teraz nagle udajesz, że wyszło sunshine after the rain? Serio, przestań się oszukiwać, bo ten optymizm klei się gorzej niż twoja fryzura z podstawówki. Radio X.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

wpłynęła do nas wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej byłej teściowej. Bo jak sam twierdzi, Miss Jackson to po prostu instrukcja obsługi wkurzającej krewnej, z którą trzeba w końcu szczerze pogadać o zwrocie pożyczonego miksera. Gość ma rację. Ten numer to absolutny hymn dla każdego, kto ma dość rodzinnych niesnasek o sprzęt AGD. Więc leci to dla teściowej od Marka. W Radiu X Vibe. Outcast? Miss Jackson. Trzymajcie się tam z tymi mikserami, bo życie jest za krótkie na przetrzymanie.

słyszałeś Karolinę z zespołu Status Quo w X-Vive? Wiedziałeś, że Francis Rossi przez lata nosił na scenie ten sam kucyk, bo bał się, że jak go obetnie, to przestanie grać? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Phila Collinsa. Zostań w radiu X-Vive.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

To był The Monster od Eminema i Rihanny w X-Vibe. Wiedziałeś, że Eminem nauczył się większości słów z języka angielskiego, czytając słownik? To były następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Patrick Cowley i Paul Parker. Zostań z radiem X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

jej. Pelagia ze Szczecina tutaj. Próbuję właśnie ogarnąć te wszystkie pudełka z jedzeniem na tydzień, ale w tym obłędzie muszę usłyszeć Say It Ain't So Original Mix od Weezer, bo inaczej zwariuję z tymi garnkami w Radio X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

najpierw lecisz w kosmos jako rocketeer, żeby chwilę później zderzyć się z twardą rzeczywistością w Pillow Talk. Chyba ktoś tu ma bardzo skomplikowane życie uczuciowe, co? Radio X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Last Friday Night masz teraz kaca, a Sugar Baby Love to jedyne, co uśmierzy ten ból głowy, przynajmniej dopóki nie padniesz na twarz. Rad

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był Colorado od Milky Chance w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Clemens Rechbein nagrał debiutancki album w swoim pokoju? Następne hity dla pokolenia X nadchodzą, a zaraz wjadą The Smashing Pumpkins. Zostań z radiem X-Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten numer swojemu nocnemu wcieleniu, co po trzeciej nad ranem zawsze obiecuje sobie wielką karierę w stand-upie. Chociaż każdy wie, że jego jedyne ruchome usta to te, gdy wyjada resztki pizzy z lodówki. Więc w radiu X-Vibe leci Meghan Trainor i jej Lips Are Moving jako przestroga dla samego siebie od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

tu Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Najpierw uczą cię how to love, a chwilę potem okazuje się, że jesteś too young for promises. Klasyczny życiowy scam, nie sądzisz? To Radio X Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Słuchaj, Ariel, z całowania tutaj. Muszę to szybko załatwić, bo jutro szpital i ta operacja, więc wrzuć mi proszę Kids Wanna Rock od Mac Ree i Bryan Adams, bo muszę się jakoś odstresować przed tym wszystkim. W eterze Radio X Vibe.

To był Dude Konga od Black Lace w X-Vibe. A czy wiesz, że ten zespół w latach 80. był tak popularny na brytyjskich wakacjach, że ich piosenki stały się synonimem imprez w każdym ośrodku wczasowym? To były hity dla pokolenia X, a teraz czas na Bruce'a Springsteena. Zostań z radiem X-Vibe.

0: xvibe.pl.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

0: Good morning, good afternoon, good night. I'm here to talk about more life. One second.
1: Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry, bo skoro facet tak bardzo lubi testować wytrzymałość stropu wieczornym stepowaniem, to utwór Marinero w wykonaniu Milwy idealnie przypomni mu, że w tym bloku to jednak morze cierpliwości już dawno wyschło. Więc słuchajcie tego w radiu X5 dla sąsiada od Marka.

Twix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

To był Habit, czyli Laurel w X-Vibe. Wiedziałeś, że ta dziewczyna napisała mnóstwo hitów dla innych, zanim sama weszła przed mikrofon? Następne hity dla pokolenia X, czyli Marky Mark and the Funky Bunch oraz Lola Ta Holloway w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Tu Radio X-Vibe, które nie potrzebuje pozwolenia. Jak miś, system się zmienia, a my jesteśmy.
1: Hi, my name is Bob, and I approve this message.

Skoro Love Lies to definicja twojego ostatniego związku, to The Way jest pewnie instrukcją obsługi wyjścia ewakuacyjnego. Nie dziękuj, szukaj innego wyjścia. Radio X Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X.

Skoro where have you been i tak nie wiesz, to może Are You Ready to Fly wreszcie cię stąd zabierze? Serio, mógłbym być bardziej pomocny, ale płacą mi tylko za puszczanie muzyki. Radio

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

To był I Believe w wykonaniu Carrada w X-Vibe, który swoją drogą, zanim został gwiazdą, grywał jako uliczny muzyk w Dublinie. Lecimy dalej, bo następne hity dla pokolenia X już czekają, a zaraz po nich All for One. Zostań z radiem

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

bo my, Radio X Vibe, tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż nie może zapomnieć, jak 3 lata temu gość w srebrnym kombi zajechał mu drogę na światłach, więc dedykuję mu utwór There's Nothing Holding Me Back, Shawna Mendesa, bo jak twierdzi, nic go już nie powstrzymuje przed wyprzedzaniem go w myślach za każdym razem, gdy widzi ten model auta. W radiu X-Vibe.

X-Vibe. Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Skoro Good For You to jedyna dobra rzecz, jaka cię dzisiaj spotkała, to Living My Life brzmi jak groźba, a nie obietnica. Daj spokój, i tak nie masz lepszych planów. Radio X.

Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z trzeciego piętra przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który znowu zajął 1,5 miejsca parkingowego. Sugerując odten, wreszcie zrozumiał, że jego wielki SUV to tylko złudzenie posiadania prestiżu. Więc specjalnie dla niego w Radio X Vibe leci Imagination i kawałek Just an Illusion.

Allegro X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

To było I Still Think About You od Danger Danger w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Ted Pauli zaczynał jako zawodowy operator gier wideo w firmie Sega? To są właśnie następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wpadnie James Arthur. Zostań w radiu.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

To był The Hills od The Weeknd w X-Vibe. Wiedziałeś, że Abel Tesfaye zaczynał karierę od wrzucania anonimowych numerów na YouTube, zanim stał się gwiazdą? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Bloomchen. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa przez niefortunną wiadomość zaproponował szefowi w czwartek nie spotkanie, a spotkanie z ogniem, co skończyło się tygodniem pracy zdalnej w całkowitej izolacji. Więc ten utwór Czer o samotności dedykuje mu jako muzyczne wsparcie w radiu X-Vibe, bo piosenka Song for Lonely od artystki Czer idealnie podsumowuje teraz jego relacje z biurem.

Zmarnowałeś czas na słuchanie tych smutków, więc teraz czas na kowboja z autotunem, który nie ma wstydu. Serio? Ktoś za to płaci? Radio X-Vibe.

0: jazzy on it.
1: What? I don't understand.
2: Skoro Talk Dirty już załatwiło sprawę, to teraz wypadałoby chociaż udawać, że szanujemy higienę osobistą. No to touch me, tylko umyj ręce, błagam. Radio X-Vibe.

0: Tu Radio X Vibe. A jak coś ci nie pasuje, zawsze możesz wrócić do TikToka.
1: A kiedy przyjdzie, także po mnie.

0: Dziękujemy Państwu.
1: Proszę Państwa, Adam Lewandowski, Przemek Śledziucha, Jola Majkrzak, Mariusz Jagoda, Piotrek Woźniak i ja, Tadeusz Woźniak. Dziękuję Wam serdecznie.
2: Słuchacie radia X.

To był Dance the Night, Dua Lipa w X-Vibe. Czy wiesz, że Dua Lipa w szkole muzycznej nie dostała się do chóru, bo nie potrafiła śpiewać wystarczająco wysoko? Cóż, teraz radzi sobie nieźle, a to następne hity dla pokolenia X. Za chwilę wjeżdża Alicia Keys. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Marek z Radomia przysłał wiadomość do swojej żony Ewy, bo kiedy wczoraj próbowali spakować ich nowy telewizor do pudełka po zapałkach, w pełni zrozumieli, że jest on po prostu za mały dla tego świata. I tylko ten utwór oddaje ich głęboki smutek z powodu fizycznej niemożności zmieszczenia elektroniki w tak ograniczonym wymiarze. Więc teraz w Radiu X-Vibe na prośbę Marka dla Ewy leci Alfie Wilson oraz Tober z numerem Too Small for the World.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

niebiesko-czarni właśnie przypomnieli wszystkim, że stary niedźwiedź wciąż mocno śpi, co biorąc pod uwagę dzisiejsze tempo życia, brzmi jak całkiem atrakcyjna opcja na emeryturę. Skoro już jesteśmy przy przesypianiu spraw, to warto wspomnieć, że w 1987 roku pewien Szwed przespał niemal całą dobę, co nie przeszkodziło mu w zostaniu lokalną legendą stołecznego metra. Czasem po prostu nie warto walczyć z grawitacją powiek, zwłaszcza gdy za oknem robi się ciemno i chłodno. Zostawiamy więc niedźwiedzie w spokoju i przechodzimy do zupełnie innych klimatów, gdzie zamiast drzemki czeka nas chłodna kalkulacja i miejski chłód. Teraz Bryson Killer i Don w Radiu X-Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej sąsiadce, bo w końcu po 2 latach walki udało jej się skutecznie wywabić ten uporczywy cukier z parkietu w salonie. To totalny hymn o triumfie nad lepką podłogą, która nie dawała im żyć. Więc posłuchajcie tej słodkiej satysfakcji. A teraz w Radiu X-Vibe Gabriella Chilmi, Sweet About Me, dla sąsiadki od Marka.

Zartman właśnie skończył swoje wywody, a ty pewnie zastanawiasz się, czy to był manifest, czy tylko kolejny powód do bólu głowy. W 1983 roku pewien naukowiec odkrył, że ludzie szybciej zapamiętują melodie niż własne numery telefonów, co tłumaczy, dlaczego teraz nie potrafisz wybić sobie z tego rytmu. Skoro już wpadłeś w tę pułapkę, przygotuj się na coś, co brzmi jak elegancki garnitur w świecie pełnym dresów, więc sprawdź, jak Robert Palmer w Johnny and Mary wędruje przez X-Vibe.

To był Body Like a Backroad, Sama Hunta w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość w liceum był rozgrywającym w drużynie futbolowej? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Eddie Murphy. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Dom zespołu Ira. To ten kawałek, przy którym każdy z nas nagle czuje potrzebę odkurzenia rodzinnego albumu i westchnięcia za czasami sprzed ery internetu. Co jest całkiem zrozumiałe, bo w roku 1987 pewien inżynier z firmy Motorola opatentował pierwszy przenośny telefon, który ważył kilogram i kosztował fortunę. Więc dobrze, że dzisiaj przynajmniej nie musisz nosić cegły w kieszeni, żeby posłuchać czegoś konkretnego w Radiu X-Vibe. Skoro już odłożyliśmy na bok recymenty i wycieczki do przeszłości, czas na nieco inny klimat oraz zdecydowanie bardziej wyrazistą kolorystykę. Bo teraz Wiz Khalifa i Black and Yellow w Radiu X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Marek z Piły pisze, że dedykuje ten kawałek żonie, bo wreszcie po 10 latach wspólnego mieszkania udało mu się odzyskać pilota do telewizora. Dosłownie, z tu albo bez nich, wreszcie ma go tylko dla siebie. A teraz w Radiu X-Vibe, U2, With or Without You, dla żony od Marka.

Purple Disco Machine z Sophie and Giants zostawili nas w ciemnościach, co w sumie pasuje do tego, jak wygląda moje życie po trzeszej kawie. A skoro już jesteśmy w tym klimacie, to w 1983 roku Michael Jackson wywrócił świat do góry nogami, pokazując swój pierwszy księżycowy krok, który do dziś próbuje wykonać bez złamania kostki. Więc skoro król parkietu już tu idzie, to przygotuj się na dźwięki, które definiowały pokolenia. Teraz Michael Jackson i Billie Jean w X-Vibe.

To był Castle on the Hill w wykonaniu Eda Sheerana w X5. Wiedziałeś, że Ed napisał ten numer zainspirowany powrotem w rodzinne strony po wypiciu kilku kufli piwa. Czas na następne hity dla pokolenia X, czyli Duran Duran. Zostań w radiu X5.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

0: Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Lady Bank i ich mniej niż zero to zawsze solidny dowód na to, że w 1983 roku dało się nagrać hit, który przetrwa dekady, mimo wątpliwych fryzur. W tamtym czasie szwedzcy naukowcy odkryli, że rośliny lepiej rosną przy muzyce klasycznej, choć podejrzewam, że po usłyszeniu tego utworu też od i się nie obraziły. Zostawiamy polskie podwórko i te wszystkie nostalgiczne wspomnienia, żeby sprawdzić, jak z podobnym dystansem do świata radzi sobie Pink. Zamiast analizować życiowe porażki, po prostu zmieniamy nastawienie na nieco bardziej zaczepne. Teraz Pink i So What w Radiu X-Vibe.

Bronisława z Elbląga tutaj

To był Wonder. I choć ten numer ma w sobie tyle emocji, że niemal czuję się jak na terapii, to w sumie wolę wracać do czasów, gdy w roku 2004 Green Day opanował świat, a ludzie wciąż wierzyli, że da się naprawić świat jednym gitarowym riffem, co było równie naiwne jak noszenie spodni z obniżanym stanem. Więc skoro toniemy w tej nostalgii, to niech płynie Boulevard of Broken Dreams od Green Day w X-Vibe.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

był No Diggity w wykonaniu Mitch DB, Thon Bolin i Navaggio w X-Vibe. Wiedziałeś, że Phil Collins, zanim zaczął grać solo, był aktorem dziecięcym i zagrał w filmie o Beatlesach? To następne hity dla pokolenia X, a teraz leci właśnie on. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Love w 2008 roku przypomniał nam, że komunikacja miejska bywa wyzwaniem, choć patrząc na dzisiejsze korki, tamten autobus wydaje się luksusem. W 1990 roku świat oszalał na punkcie gry w sapera, dołączonej do systemów operacyjnych, co skutecznie pożarła miliony godzin pracy. Dokładnie tak jak samotność potrafi pożreć wieczór, gdy siedzisz sam ze swoimi myślami. Czasem lepiej po prostu przyznać się do tego stanu rzeczy, zamiast udawać, że świat jest pełen ludzi, z którymi faktycznie chcesz rozmawiać. Skoro i tak utknęliśmy w tej miejskiej rzeczywistości, niech przynajmniej towarzyszy nam odpowiedni klimat w Radiu X-Fight. Teraz Lone Tusker i Fuck I'm Lonely w Radiu X-Vibe.

Waldemar z tej strony, ze Wzdowa. Tak mnie naszło na wspominki o starym dzisiaj. Więc jakbyś mógł puścić, no, I Want You Back, Radio Edito Dancing. To byłoby w sumie w porządku, w tym całym Radio X Vibe.

0: jest już niczym.
1: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

No Angels i ich szalone wygibasy to definicja muzycznej gumy do rzucia, która wchodzi w uszy równie gładko, co w 1999 roku wchodziły nam wszystkim do głów te wątpliwej urody spodnie z niskim stanem. Skoro już męczymy się przy tych wspomnieniach, czas na Mobego, który w 2005 roku udowodnił, że można być ikoną elektroniki, wyglądając przy tym jak najsmutniejszy człowiek w każdym pomieszczeniu, do którego wchodzi. Więc niech ten kojący takt o podnoszeniu na duchu zadziała na ciebie lepiej niż kawa. Teraz Mobi i Lift Me Up w X-Vibe.

to był This Is What You Came For, czyli Calvin Harris i Rihanna w X-Vibe. Wiedziałeś, że Rihanna jako nastolatka służyła w korpusie kadetów? To były następne zity dla pokolenia X. A teraz czas na Ace of Base. Zostań z radiem X-Vibe.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda X-Vibe.

Redemption of the Groove.

0: Nie idź nigdzie. I tak nie masz dziś nic lepszego do roboty. Gramy dalej.
1: I throwing you off?
2: Nope.
1: Didn't think so.

zegar wybija godzinę, za którą nie jeden oddałby duszę, a ty znowu utknęłeś w tym samym cyfrowym czyśćcu, co zresztą idealnie pasuje do tego, co dzieje się w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist tak bardzo chcieli zaoszczędzić na budżecie, że użyli prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe modele wyglądały zbyt tanio? Wyobraź sobie ten absurd, gdzie ekipa filmowa wrzuca do wody szczątki nieboszczyków, żeby zaoszczędzić parę dolarów na efektach specjalnych, a potem aktorzy taplają się w tym całym makabrycznym towarzystwie, nie mając o niczym pojęcia. To jest ten rodzaj totalnego obłędu, który nadaje sens mojemu nocnemu gadaniu w czasie audycji. Więc wrzuć na luz i poczuj ten beat, bo teraz Calvin Harris oraz Disciples i How Deep Is Your Love w X-Vibe.

Żaneta z Wieprza tutaj ledwo żyje po tych treningach piłkarskich młodych. No puść mi w końcu Enemy od Imagine Dragons, J.I.D., Arcane, League of Legends, bo muszę jakoś przetrwać powrót do domu z tym hałasem w Radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz te radiowe szumy, chociaż powinieneś już dawno śnić o czymś przyjemniejszym. Ale spokojnie, w X-Vibe nikt nie będzie cię oceniał, bo każdy z nas ma swoje demony. A dzisiaj wracamy do roku 1999, kiedy to twórcy filmu Blair Witch Project wpuścili w świat plotkę, że ich aktorzy naprawdę zaginęli w lesie, co sprawiło, że ludzie w kinach autentycznie wymiotowali z nerwów, chociaż prawda była taka, że po prostu dali się nabrać na totalny marketingowy obłęd, bo w końcu kto od... I pomyślał, że zwykła kamera na ramieniu i trochę biegania między drzewami wystarczy, żeby połowa globu nie mogła spać przez tydzień. A teraz w rytm tego miejskiego zgiełku wskakują Jaro i Rowery 2 w X-Vibe.

2004 roku pewien gość wpadł na pomysł stworzenia strony z samym pikselem, który sprzedawał za dolara, co w Night Market brzmi jak szczyt absurdu, ale zarobił na tym fortunę. Więc skoro świat kocha płacić za cyfrowe nic, to może czas na chłodną kąpiel, bo oto Major Lazer, Justin Bieber i M.O. z Coldwater w X-Dipe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

wiesz, co jest w tym wszystkim najzabawniejsze? Że w 1986 roku w filmie Poltergeist 2 na planie użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo plastikowe rekwizyty okazały się zbyt drogie, więc ekipa po prostu kupiła szczątki z hurtowni medycznej i nikt nie widział w tym żadnego problemu, co w zasadzie idealnie podsumowuje tamtą dekadę, gdzie życie i śmierć były tylko elementami scenografii, a my w Nightmerk właśnie tak celebrujemy tę noc, gdzie nic nie jest tym, czym się wydaje, więc po prostu daj się ponieść temu niepokojącemu bitowi, który zaraz rozpuści twoje zmartwienia w mroku, bo przecież wszyscy chcemy być chociaż odrobinę bardziej szczęśliwi w tym szaleństwie. Więc teraz Fixel, Fresco i Luke James Schaefer z utworem Happier w X-Vibe.

2006 roku w Japonii wydano grę, w której postać głównego bohatera miała obsesję na punkcie zbierania zużytych damskich majtek, co uznano za szczyt innowacji technologicznej. Więc jeśli czujesz, że twój życiowy rytm to totalny obłęd, wiedz, że nie jesteś sam w tym nightmare. Teraz Sam Feld i Rani w Post Malone w X.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Znowu nie możesz spać, więc w X-Vibe serwujemy porcję obłędu. Bo niby po co marnować noc na liczenie owiec, skoro w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów. Zamiast plastikowych

nowych rekwizytów, bo były po prostu tańsze w zakupie, co czyni ten horror jedynym w swoim rodzaju totalnym żartem z etyki filmowej, a aktorzy bawili się przy tym przednio, nie wiedząc, że grają w kostnicy, co tylko dowodzi, że branża rozrywkowa zawsze miała gdzieś granice zdrowego rozsądku. Więc otrzyj pod z czoła i przygotuj się na coś, co brzmi zdecydowanie lepiej niż grzechot kości w szafie, bo oto Marcin Rozynek i jego silacz w X-Vibe.